0: już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje radio Hamilton. Niedziela, jesienna niedziela, proszę Państwa, mamy jesień. Jeszcze tego do końca za oknem nie widać, bo jeszcze nie wszystkie liście są żółte, ale to już wkrótce tak będzie. I można powiedzieć wtedy Ontario odpukać, ale pięknie zapłonie, po prostu zapłonie kolorami jesieni, bo tych klonów, które mają różnie się przebarwiają, jest w naszej prowincji dużo. Więc wtedy może warto się wsiąść w samochód i wziąć i przejechać gdzieś, gdzie jest dużo lasów i gdzie jest, tak, są takie widoki, gdzie jest pięknie. A ja mam dla Państwa jesienną audycję. Przyszła jak co roku, choć chyba nigdy nie jesteśmy na nią przygotowani. Ja sam to odczuwam, bo teraz już zamykam okna. Lato, wakacje, a teraz dzień się zrobi już to nieco krótszy. Poranki chłodniejsze i już muszę dzisiaj, jest czwartek, a ja musiałem założyć już na wieczór bluzę zamiast zwykłej koszuli. Tak już jest. No ale z tej okazji napisano trochę piosenek. Śpiewa się o wiośnie, śpiewa się o lecie, rzadziej o zimie, ale o jesieni piosenki są, no moim zdaniem, najpiękniejsze. Bardzo dużo śpiewały czerwone gitary, miały swoje piosenki i wybrałem tych kilka piosenek, żeby Państwo mogli razem ze mną posłuchać. Będzie jesień złota i kolorowa, będzie jesień deszczowa. Będzie trochę miłości, trochę rozstania, trochę zadumy i bardzo dużo wspomnień. O mój Boże, bo jesień ma jeszcze jedną właściwość. Wiosną człowiek częściej myśli o tym, co przed nim. Jesienią o tym, co zostało za nim. Zaczniemy od Toli Mankiewiczówny. Ja bardzo lubię takie bardzo stare piosenki, dlatego że mają ten swój urok piękny. Piosenka nagrana w 1932 roku z rewi i jest znana wszystkim w wykonaniu Mieczysława Foga. Wykonaniu Toli Mankiewiczówny mniej. Może dlatego, że już Tola nie śpiewała po wojnie, nie nagrywała i nie było nagrań świetnej jakości. A to, które jest, to ma właśnie tę cechę bardzo, bardzo starego nagrania. Posłuchajmy.

Fajnie sobie posłuchać takiego szumu płyty starej, prawda? I mam też dla Państwa też stare piosenki. Ja sobie uświadomiłem dla młodych ludzi współczesnych, rozmawiałem z kolegą i tak mówię, wiesz, no, Hanka Rodunówna to śpiewała no strasznie dawno. A on mówi, wiesz, dla współczesnych młodych ludzi to taki zespół Perfekt, to jest taka Hanka Rodunówna. I rzeczywiście ja sobie uświadomiłem, że od Perfektu, kiedy oni debiutowali, zaczynali, minęło prawie 40 lat, przepraszam, więcej, 46 lat. No to tak jak ja byłem młody, a Hanka Rodunówna śpiewa w latach 30., a ja słuchałem jej w latach 60., to nawet mniej niż Perfekt. Także, no tak już jest. Więc ja, dla młodych to będzie już w ogóle prehistoria. Ja już nie mówię o Toli Mankiewiczównie, która, no od tamtego nagrania, 32 rok, to minęło, Boże, prawie 100 lat. No, bez 6 lat. Mój Boże, bez 6 lat, 94 lata tamto nagranie ma, które słuchaliśmy. No nic, rozgadałem się. Proponuję posłuchać pierwszej piosenki, tej najstarszej piosenki Czerwony Gitar, o jesieni.

Ale jednak patrzę na spis tych piosenek, które znalazły moje jesieni i jednak większość z nich jest melancholijna, lekko smutna, ale wszystkie mają w sobie to coś. To coś, co się bardzo kocha, lubi. Coś, co się chętnie słucha. Tak jak na przykład pięknie się słucha wspomnienie Czesława Niemena.

Pamiętam, jak ta piosenka się pojawiła, to było wielkie zdziwienie, bo Czesław Niemen kojarzył się z takim ostrym wykonawcą, który śpiewa takie dosyć mocne piosenki, a tu raptem taka romantyczna rzecz do wiersza Juliana Tuwima. Bardzo piękna piosenka. Jeszcze mam jednego Niemena z jesienią, ale to może później, jeżeli się zmieści, bo jest zupełnie inny. A ja tymczasem wrócę do czerwonych gitar, bo były przecież słynne barwy jesieni. Jest Sewerena Krajewskiego, 65 rok, 1965 rok, jesień 65 i Krajewski skomponował taką oto piosenkę. To był wielki, wielki wtedy przebój.

Prawda, że piękne? Piękne. A była jeszcze piosenka z innego filmu, Pożegnania Wojciecha Kasa. Pamiętasz, była jesień, śpiewała Sława Przybylska.

To był 1958 rok, kiedy ten film i ta piosenka zostały nagrane. Mam jeszcze jedną filmową piosenkę o jesieni. To jest piosenka z filmu Wiedźmin w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego.

0: I jeszcze jedna piosenka, którą bardzo lubię, Leszka Długosza, też o jesieni. Chciałbym, żeby Państwo posłuchali razem ze mną oczywiście.
1: Po czernie szyny, po liściu kaliny, jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień już. Po astrach, po ostach to widać, to proste, że jesień, jesień już.

tak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wybić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok, prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota, niechaj trwa.

burze, tak jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy naletki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak blizitko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota.

W audycji z jesiennymi piosenkami nie może zabraknąć Elżbiety Adamiak z jej jesienną zadumą. To jest jeden z jej pierwszych przebojów. Ona nagrała kilka wersji. Ja wybrałem tę najstarszą, która jest mi najbliższa.

i powrócimy do czerwonych gitar, które śpiewały piosenkę Deszcz jesienny, deszcz, która była skomponowana przez Mateusza Matuszkiewicza w roku 1943. On był żołnierzem Armii Krajowej i ta piosenka wśród chłopców w szarych szeregach i w Armii Krajowej zdobyła sobie sporą popularność. Ona nie była lubiana przez komunistów, ale jakoś ją się udało czerwoną gitarą Krzysztofowi Klęczonowi, który był synem Akopca, udało im się przemycić tę piosenkę do popularnego obiegu Deszcz jesienny. Krzysztof Klęczon, czerwone gitary.

W naszym jesiennym programie nie może zabraknąć chyba jednej z najpiękniejszych piosenek o jesieni. W żółtych płomieniach liści śpiewała Lucja Prus i Jacek Zieliński z zespołem Skaldowie. To jest piosenka z programu Śpiewające listy, raczej, przepraszam, listy śpiewające, z tekstami Agnieszki i ze scenariuszem Agnieszki Osieckiej. Piękna piosenka, zresztą na pewno Państwo znają. Przypomnijmy sobie ją razem po prostu.

No i ostatnia jesienna piosenka czerwonych gitar, Jesiędzie przez park. Najpiękniejsza piosenka o jesieni, o miłości, o rozstaniu.

No i jeszcze jeden wielki utwór, naprawdę wielki utwór jesienny, to Jesień Vivaldiego w ramach czterech pór roku. I nie byłbym sobą, gdybym nie chciał z Państwem tej pięknej, barokowej muzyki posłuchać.

Mam tylko chwilkę, żeby się z Państwem pożegnać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Miłego wieczoru i dobrego tygodnia. Audycję przygotował Jan Wichrowski. Do usłyszenia.